0: coś mi ty. Czeka coś mi ty. Da ty do leżenia. Czeka coś mi ty.
1: Zove radio kad nikad ne radi.
2: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vreme nu ne radi.